0: kajak.
1: Bondage.
2: Fucking latex glove.
0: Ej, skater.
2: Master.
0: Kletni.
2: Anal.
0: Ukradzi.
2: My ass.
0: Nawieź na swój zaproszony skatepark. Ej, skater.
2: Master.
0: Kletni.
2: Anal.
0: Skater,
2: master,
0: летний,
2: anal,
0: укради,
2: my ass,
0: навечно в свой заброшенный скейтпарк.

0: Fisting.
1: Ain't no, I swallow my cum.
2: Może pecu tracę, czy by nikt nie iść.
1: Ain't no,
2: bisset active,
1: I swallow.
2: Ty na wtorek, dzień ty została wtorek. Rod zakroj,
0: door,
2: też zakroj.

0: fisting.
1: Ain't no swallow my cum.
2: Duże peco tracę, ty będę kto niż.
1: Ain't no
2: Bieset akty,
1: swallow.
2: Ty na wtorodzień, ty dostała wtorodzień. Rod zakroj,
0: door,
2: też zakroj.